0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Svikreta Šarića i babo moj, veliki pozdrav za Alema Bratinu od Jarana.